Uchi, alo, egor, rinata, ko, kopsu, tigreta, gyotipusu chetu. Seya, chosu chimata, datar, su, doji chip, tungkar, purpa, langata, muipo, wosumso, guikutu.